Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

Hity na maksa.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carbdor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
3: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Na rodzinną przygodę pośród białych lwów i tygrysów zaprasza Zoo Borysew koło Łodzi. Zooborysew.pl.
15: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
16: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
15: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
17: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factory Outlet Annopol i Ursus w Warszawie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting napędzany potrzebami rodziny.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
12: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
18: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
17: Mają tam liceum plastyczne, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
18: Kiedy to?
17: Już 9 czerwca. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
18: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
17: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: I po reklamie.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy.
11: Mocne hity.
10: Byle do obiadu.
12: Najlepszy program do słuchania w pracy.
10: W tygodniu od 9 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
20: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
21: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
20: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
22: I po reklamie.
23: Playlista, co zrobić dzień.
24: Niech się dzieje.
23: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
25: Piątek, 5 czerwca w RMF Max. Czas na najnowsze informacje we Fleszu. Już 7. Anka Kiemystowicz, zapraszam. A zaczynamy od sukcesu Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka zagra w finale French Open. Zmierzy się z Mirrą Andrzejewą. Wczoraj pokonała inną Rosjankę, Dianę Schneider, w dwóch setach 7-6, 6-4.
26: Przede wszystkim była burza oklasków. Zmęczona Maja Chwalińska położyła się na korcie, później rozpłakała się ze szczęścia. Paryscy obserwatorzy podkreślają, że Polka jest pierwszą zawodniczką, która awansowała do finału French Open, przechodząc najpierw przez kwalifikacje. Jest to więc historyczny wyczyn.
25: Relacjonował z Paryżem Paryża Marek Gładysz. Finał jutro o 15. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać.
0: To jest RMF Max.
25: Teraz szybki rzut oka na dzisiejsze maksymalne ceny paliw ustalone przez ministra energii. Liter 95 może dziś kosztować nie więcej niż 5,94, a oleju napędowego 6,40. Długi weekend trwa w najlepsze w RMF Max. Sprawdzamy dla Was najpopularniejsze miejscówki, a to na przykład Sopot. Szansa na znalezienie wolnego pokoju jeszcze jest, teoretycznie.
1: To wciąż jest możliwe, ale właściciele dużych hoteli już tydzień temu deklarowali, że wyprzedali wszystkie pokoje.
2: Niektóre rezerwacje, tak jak patrzę, są nawet i z początku roku, a część jest tak gdzieś koniec maja, początek czerwca.
3: Czyli na ostatnią chwilę niektórzy.
2: No dwa pokoje na ostatnią chwilę wpadły, bo się zwolniły i wpadły od razu tak naprawdę następne.
1: Według sopockiej organizacji turystycznej wyjazd nad morze to wciąż popularny kierunek. Dla wielu turystów jest też uzupełnieniem letnich planów urlopowych.
25: Tyle Stanisław Pawłowski, a za godzinę sprawdzimy, jak jest teraz w Bieszczadach. Na koniec jeszcze krótko o tym, co w pogodzie. Synoptycy IMGW właśnie wydali ostrzeżenia przed burzami, które mają się pojawiać dziś po południu w prawie całej wschodniej połowie kraju. Dodatkowo do południa w części województw dolnośląskiego i lubuskiego będą obowiązywały alerty dotyczące intensywnych opadów deszczu. Co poza tym w pogodzie, sprawdzimy tuż po fleszu sportowym.
0: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla Ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
25: A na start oczywiście Maja Chwalińska w finale French Open. Nasza tenisistka pokonała wczoraj Dianę Schneider w dwóch setach 7-6, 6-4, a finał już jutro. Maja zagra z kolejną Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Dla mnie to kolejne wspaniałe doświadczenie. Na pewno dam z siebie wszystko. To finał wielkiego szlemu. A początek jutro o godzinie 15. I to jeszcze nie koniec dobrych wiadomości. Polskie siatkarki idą jak burza w turnieju Ligi Narodów w Chinach. Najpierw pokonały Belgijki, o czym informowaliśmy Was w RMF Max, a wczoraj znokautowały Czeszki 3-0. Dzisiaj przed nimi spotkanie z Serbią, to o 13.30.
0: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
25: W większości regionów dziś deszczowo, a we wschodniej połowie kraju burzowo. Od Suwałk po Nowy Sącz. W drugiej części dnia będą obowiązywały ostrzeżenia przed burzami. Dodatkowo do południa w części województw dolnośląskiego i lubuskiego przed intensywnym deszczem. Ale czekają nas też przejaśnienia i rozpogodzenia, zapowiadają synoptycy. Na termometrach dziś od 16 stopni w Wielkopolsce, przez niecałe 20 na północy i na zachodzie, 22 w centrum, 24 na południu, do 25 na wschodzie.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
22: Ten, kto wstaje rano, ten ma drogę usłaną jeszcze kwiatami do pracy.
24: Hity na maksa.
22: Ja tam dzisiaj taką podążałam i musiałam patrzeć pod nogi, bo człowiek zmęczony w ten piątek.
27: W końcu mamy dziś w kraju dwa obozy. Pierwszy z energią wskakuje w piątek, inni rozglądają się, co to za dzień tygodnia.
22: Minęła siódma.
27: Bądźcie z nami, razem złapiemy stabilizację. Bibi Rexa i Faithless na start. Tu Anka i Fioła, siema.
28: Tu

0: takiego przestawienia drzemki. To Tayo Cruz w RMF Max. A teraz coś, co niektórych postawi na równe nogi. Donald Trump, albo bardziej doktor Trump, twierdzi, że USA wynalazły lek na przywracanie ludziom życia.
1: Poważna sprawa, poważna deklaracja.
0: Cytuję, mieliśmy osobę, która otrzymała ostatnie namaszczenie. Daliśmy ten lek i wyzdrowiała.
1: Wow, no ten to byłby super sprzedawcą w tych telezakupach, co można znaleźć je na kablówce.
0: Kolor się zgadza.
1: Po wczorajszym świętowaniu wyczuwam popyt na lek przywracający do życia.
0: Nie trzeba, ale Farben stawia na nogi.

0: dniu wolnym od pracy nie każde halo brzmi tak ładnie jak to.
1: Bardziej halo.
2: Albo tak.
0: Po pierwszym halo wiadomo, co kto wczoraj robił. Even za nami w RMF Max.
2: Ale mocna piątka dla tych, którzy punktualnie pojawili się w ten pseudo-roboczy piątek już na swoich miejscach.
0: Jeśli jednak wciąż na żołądku czujecie wczorajszą kiełbasę z grilla,
2: to zaraz wam powiemy, czym ją zalać, żeby ten piątek był dla was fantastyczny. Zostańcie z nami. RMF Max. RMF Max. Tym bardziej, że już zaraz jeszcze Dawid Podsiadło.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Lidlie. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Ptaszki ćwierkają, że dom na osiedlu Zielone Mysiadło możesz kupić w ofercie limitowanej 10 na 90. 10% dziś, reszta po zakończeniu budowy. Wolisz bliźniak, szeregówkę czy wolnostojący? Osiedle na granicy z Ursynowem. Świetne połączenie z Warszawą i pełna infrastruktura. Sprawdź na zielonemysiadło.pl.
3: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś beze mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
9: I po reklamie.

0: głaszczą wszystkich, którzy wstali tak wcześnie rano w ten piątek. Purple Disco Machine. No właśnie, a propos Machine. Czy ekspres już włączony, albo przynajmniej spora łyżka kawy sypnięta do szklaneczki?
1: Bo kawka może pomóc strawić wczorajszą kiełbachę z grilla.
0: Im więcej kofeiny w organizmie, tym szybsze spalanie tłuszczu i w ogóle szybszy metabolizm. To właśnie potwierdzili naukowcy, moi drodzy.
1: To dobrze rozumiem, że jak walnę z 4, to będę chudszy?
0: No prawie, jak to zazwyczaj w badaniach naukowych bywa, musisz mieć dwa geny. CYP 1A2 albo AHR, tak się nazywają.
1: A, to po biedy. Mhm. Bałem się, że Gen Z.

0: refren na miarę naszych intelektualnych możliwości w piątek po Bożym Ciele o poranku. Milky, Just the Way You Are, czyli tu.
1: Jak piątek, to kojarzy się z kinem. Zawsze mówiono, że Wrocław nadaje się tylko do tego, by grać powojenny Berlin. Aha. A okazuje się, że Zabrze to też świetny plan filmowy, gdzie będą kręcić klasyk. I o tym już za moment w RMF Max.
0: Jakie gwiazdy z Hollywoodu przyjechały do Polski? Zostańcie. RMF Max.
2: Reklama. A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
4: Expert taniej masz. Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
14: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
13: Mów szybko, gdzie byłaś?
14: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
13: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
14: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
13: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
15: Najlepiej słuchać w pracy.
16: Max robi mi dzień.
17: Max robi robotę. Yeah!
15: Od tego jesteśmy.
18: Mocne hity.
15: Byle do obiadu.
19: Najlepszy program do słuchania w pracy.
15: W tygodniu od 9 w RMF Max.
20: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
21: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
22: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
23: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
24: Citroen.
25: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
26: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
25: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
26: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
25: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
27: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
28: I po reklamie.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.

0: California Love w głośnikach, a w Polsce Hollywood nagrywają właśnie kolejną część filmu Nieśmiertelny. Łódź Częstochowa i jeszcze przedwczoraj Zabrze.
1: Niektórym łezka się kręci. Nieśmiertelny, szkocki wojownik z mieczem staje do walki z innymi nieśmiertelnymi. W pierwszych trzech częściach grał Christopher Lambert.
0: A teraz Henry Cavill, czyli ten słynny Wiedźmin, którego nawet zdążyliśmy polubić. Jeremy Irons pojawił się także. No jest nieźle.
1: Dobrze, że latem to kręcą. Bo gdyby zimą, zważywszy na jakość powietrza w Zabrzu, kręcili Nieśmiertelnego, on mógłby już nie być taki nieśmiertelny.

0: myślą o tych kierowcach, którzy mają śpiących pasażerów na tylnej kanapie. Przy tym się nie da zasnąć.
1: Ale jak za to dobrze się jedzie, gdy ulice bardziej puste w taki piąteczek, no nie? Dbamy o dobrą muzę na drogę, także po 8, bo to zaraz będzie flash i prognoza pogody. Bądźcie z RMF Max.
2: RMF Max. Reklama.
3: Kaufland jest
4: już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kaufland jest.
5: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease & Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
6: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
10: Zaprawy?
9: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
10: No, dobrej jakości.
9: A jaka?
10: No, niedroga.
9: I dokąd po nią pojedziemy?
10: Do Bricomana.
11: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje?
13: To w euro!
14: Emocje rosną!
13: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
16: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
17: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
18: I po reklamie.

0: 8 na zegarach, piątek, 5 czerwca. Anka Kiemystowicz, zapraszam Was na najnowszy flash. Ukraina proponuje zakończenie tej wojny w formacie między wami a nami. Proponuje panu spotkanie. Napisał do Władimira Putina Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy opublikował wczoraj wieczorem list otwarty, w którym wspomina m.in. o tym, że wojna Putina nie ma rzeczywistego powodu i tak właśnie zapamiętają historia. Dodał, że samym Rosjanom ta wojna odpowiada coraz mniej, a zasoby Rosji wyraźnie się kurczą. To fakt z rosyjskiej historii, który dobrze znacie. Kiedy Rosja się męczy, nadchodzi zmiana. Możecie zakończyć swoją wojnę, dodał w liście do Putina prezydent Ukrainy.
1: To jest RMF Max.
0: A teraz Maja Chwalińska i jej historyczny sukces. Kolejny. Przypomnijmy krótko, nasza tenisistka awansowała do finału wielkoszlemowego French Open, w którym jutro zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrzejewą.
2: Gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie, więc tak naprawdę nic się nie zmienia. No, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
0: Początek jutrzejszego meczu o 15:00. Uwaga na burze! Mają dziś przechodzić nad wschodem kraju. Najmocniej dadzą o sobie znać na Podlasiu i Suwalszczyźnie, ale dalej na południe, od Warszawy przez Lublin, Kielce, po Kraków i Nowy Sącz też ma zagrzmieć. Lokalnie może się pojawić nie tylko silny wiatr i deszcz, ale też grad, ostrzega IMGW. Na koniec Bieszczady na ten długi weekend. Godzinę temu zajrzeliśmy do Sopotu, gdzie na znalezienie wolnego pokoju szansa jest, ale matematyczna. Teraz sprawdzamy drugi koniec Polski.
3: Bieszczady są oblegane teraz, zawsze, co roku na Boże Ciało. Z tego co wiem, wszyscy tutaj w Cisnej będą mieli pełno.
4: W Cisnej mówią, że mają duże obłożenie. Jak jest w Przysłupiu?
5: Mam 2 pokoje wolne, jeszcze się da.
4: Dużo ludzi przyjeżdża.
5: Dużo, dużo, bardzo dużo. Z całej Polski.
0: Podkreśla Krystyna Kucharczyk z Przysłupia. Wcześniej mówił Piotr Makselon z Cisnej, a rozmawiał z nimi Dominik Smaga.
1: Ale poszło! Wszystkie wyniki podamy w RMF Max. Flash sportowy już za chwilę.
0: Na dobry początek ponownie Maja Chwalińska.
6: Gorąco zapraszam wszystkich kibiców do oglądania, do kibicowania, do trzymania kciuków.
0: Zachęcała w wywiadzie dla Eurosportu nasza gwiazda tenisa, która awansowała do finału wielkoszlemowego French Open. Przypomnijmy krótko, Maja zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrzejewą jutro o 15:00. Teraz Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 organizowane w Warszawie. Polacy przegrali wszystkie 4 mecze fazy grupowej. Dużo lepiej idzie naszym siatkarkom w Chinach. Przypomnijmy, mają za sobą 2 mecze w turnieju Ligi Narodów, obydwa wygrane, a dzisiaj trzeci o 13:30 zmierzą się z reprezentacją Serbii.

0: Burzowy front ma przechodzić dziś przez wschodnią część kraju. Synoptycy i MGW wydali ostrzeżenia na całe popołudnie i wczesny wieczór od Suwałk przez Warszawę po Kraków i Nowy Sącz. Na zachodzie miejscami do południa możliwe jeszcze intensywne opady deszczu. Na szczęście na przejaśnienia i rozpogodzenia też możemy dzisiaj liczyć. A na termometrach od 16 stopni w Wielkopolsce przez niecałe 20 na północy i na zachodzie, 22 w centrum, 24 na południu do 25 na wschodzie.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
2: Minęła 8. Nawet jeśli w pracy jesteście, dbamy o to, byście mieli mood weekendowy. Ania i Fiołas.
3: Witajcie, za chwileczkę Kygo, Save My Love, a na start z mocą, ale na początek romantycznie. RMF Max. Męskie granie. Ja się

0: niskiej dawce mocy można wziąć oddech. The Chainsmokers za nami. A jak człowiek bierze wdech, to od razu czuje wczorajszą przyprawę do grilla.
1: No, a jest jeszcze jedna przyprawa, którą trzeba mieć w kuchni. Jeśli ją będziecie mieli, muchy uciekną z domu w popłochu. Co to? O tym zaraz. Max.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
11: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
10: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
12: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
13: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
14: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Na koniec przy Artema zrobiło się trochę tajemniczo i to dobrze, bo teraz będziemy zdradzać tipy i życiowe sekrety.
1: Jak pozbyć się much z domu? Niech najlepiej nie przylatują. Cynamon i pieprz kajen mają załatwić sprawę, mówią eksperci.
2: Macie takie przyprawy? No to już połowa sukcesu.
1: Cynamon zaburza zmysł węchu much, utrudnia im odnalezienie pożywienia. Pieprz kajen przede wszystkim drażni owady, więc tymi dwoma przyprawami sypiemy dno śmietnika. Do tego można dorzucić jeszcze wacik z octem.
2: Na wszelki wypadek można też samego siebie natrzeć.
1: No jasne. Ja bym sobie przy moskitierze posypała, drogę do domu, na tarasie, wszędzie bym rozsypała.
2: Cynamon i pieprz kajen. No, jest jeszcze jedno kajen, który też dobrze działa na muchy, ale te wtedy zostają na zderzaku. Z tym, że ta opcja jest nieco droższa. Zokaria w RMF Max.

0: Jaki to piękny czas, zaśpiewał Wiktor Waligura, ja się zgadzam. Długi weekend to jest zawsze cudowny czas, a jego cztery pory roku idealnie pasują do pogody, którą mamy w ten weekend. Trochę jesień, trochę wiosna, trochę lato.
1: Ciężko cokolwiek wykreślić z rzeczy, z listy rzeczy do zapakowania do walizki, no bo mogą się przydać i okulary przeciwsłoneczne i kalosze.
0: Mhm. Cieszę się, że to powiedziałeś, nie będzie tego głupiego pytania. Po co ci to? Może się przydać, no jak?
1: No to na dobrą drogę, Sombri 12 to 12, to za moment w RMF Max.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Przepraszam,
14: tak?
13: Gdzie znajdę gres?
14: W drugiej alejce po prawej.
13: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
14: A, to prawda.
13: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
14: No jasne.
15: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
17: No tak.
16: A teraz jedziemy do Faktory.
17: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
18: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wielosztuki w RTV.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: długi weekend, to nikomu nic się nie chce, a u nas nowości zawsze macie podstawione pod nos. Alok i Kialit w RMF Max.
1: To teraz coś będzie dla niuchaczy a propos podstawienia pod nos. Czy wyobrażacie sobie, że tego lata możecie znaleźć sztabkę złota wyjeżdżając na wakacje?
0: I to do Laponii latem.
1: No można zamienić się w Indiana Jonesa, bo wiemy, Finlandia właśnie zaprasza do siebie turystów. Ma do przejścia trasę po najlepszych atrakcjach Laponii i na końcu tej trasy, uwaga, znajduje się sztabka złota. Warta ponad 100 tysięcy złotych.
0: Całe lato będą podrzucali wskazówki, jak ją znaleźć, no i liczą, że komuś w końcu się to uda. Mm-hmm. Powiem ci, takie pokemony to ja rozumiem.
1: Pokemony na miarę naszych czasów. Ale powiem wam, ja tam ze stempelka, jak sobie wejdę na szczyt góry, to też się cieszę. Nie musi być od razu sztabka.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
5: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
6: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
7: Tak, i to lepiej niż ja.
8: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
9: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
14: Buł w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyka zawsze po pierwsze.
18: Tu się czuję hity.
17: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
19: Najnowsze informacje w skrócie. U nas już teraz jest 9. Anka Kiemestowicz. Zapraszam na flash. A na początek nowe amerykańskie sankcje wobec Rosji i 8 miliardów dolarów dla Ukrainy. Izba Reprezentantów przyjęła projekt ustawy zakładający m.in. podniesienie ceł na rosyjskie towary do minimum 500% oraz zakaz importu produktów z rafinerii przerabiających rosyjską ropę. Dodajmy krótko, że projekt ustawy musi przegłosować jeszcze amerykański Senat.
17: To jest RMF Max.
19: Kopciuszek w tenisowej bajce. Światowe media zachwycają się Mają Chwalińską. przypominamy, Polka awansowała do finału French Open. Zanim pojechała do Paryża, była 114 w rankingu WTA. Przez to musiała przejść kwalifikacje, żeby w ogóle móc zagrać na kortach Rolanda Garrosa.
0: Piękna i romantyczna historia. Może to jest ten fenomen, bo Maja wygrała w Paryżu już 9 mecz. Została pierwszą kwalifikantką w historii, która doszła aż do finału Rolanda Garrosa. A doszła do tego etapu grając technicznie, inteligentnie, z polotem, a nie siłowo, tak jak praktycznie wszystkie teraz zawodniczki z światowej czołówki.
16: Pokazała wszystko, co najlepsze w najważniejszym swoim meczu w życiu.
0: Podkreśla Żelisław Żerzyński z Canal Plus Sport. Bez względu na wynik sobotniego finału, myślę, że Maja Chwalińska już została inspiracją dla wielu osób.
19: Tyle Cezary Dziwiszek. Przypomnijmy jeszcze krótko, finał jutro o 15. A kto chce już dziś rozgrzać się w kibicowaniu przed jutrzejszym meczem Mai, może o 13.30 dopingować nasze siatkarki. Jak wam mówiliśmy w RMF Max, w turnieju Ligi Narodów w Chinach na razie idzie im świetnie. Wygrały obydwa mecze, najpierw z Belgijkami, potem z Czeszkami, a dziś czeka ich spotkanie z Serbkami. Na koniec krótkie przypomnienie dla kierowców. Długi weekend na drogach oznacza dodatkowe policyjne kontrole. Warto zdjąć nogę z gazu, tym bardziej, że od 2 dni obowiązują nowe, ostrzejsze przepisy. Nie będzie można już zredukować punktów karnych za rażące przekroczenie prędkości.
18: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
19: Deszczowe przedpołudnie na zachodzie kraju, burzowe popołudnie na wschodzie. Tak w skrócie przedstawiają się dzisiejsze ostrzeżenia synoptyków IMGW. Na Podlasiu i Suwalszczyźnie to alerty 2 stopnia. Tam burze mogą być najbardziej gwałtowne. Z lepszych informacji możemy spodziewać się też przejaśnień i rozpogodzeń. Poza tym dzisiaj duża różnica temperatury między zachodem a wschodem. Na zachodzie miejscami tylko 16 stopni, a na wschodzie nawet do 26.
18: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
20: Minęła 9. Chyba budzą się wszystkie agroturystyki.
21: Dzień dobry.
20: Tu Ania i Fiołas.
21: Oraz Nicki Minaj i Justin Bieber. Stawiamy na nogi. Nicki Minaj.

0: Podrzucamy świeże hity, bo to Dubdog z RMF Max i podrzucamy pomysł, jak spędzić czerwcówkę. Można do lasu się wybrać w poszukiwaniu grzybów, bo tam pojawiły się koźlarze, słuchajcie, na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
1: To mogą być wasze pierwsze grzyby w tym roku. I teraz, jak odnieść sukces poszukiwawczy? Moim zdaniem, jak wychodzisz do sklepu głodny, to zawsze przynosisz coś więcej, prawda?
0: Za dużo, zdecydowanie.
1: No więc, jak idziesz głodny do lasu, dlatego tak wcześniej wam o tym mówimy, to może też zmysły się wyostrzają, bo szukasz pożywienia. Może to jest sposób.
0: Daj znać, jak poszło, okej? RMF Max.
2: RMF Max. Reklama.
3: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Ptaszki ćwierkają, że dom na osiedlu Zielone Mysiadło możesz kupić w ofercie limitowanej 10 na 90. 10% dziś, reszta po zakończeniu budowy. Wolisz bliźniak, szeregówkę czy wolnostojący? Osiedle na granicy z Ursynowem, świetne połączenie z Warszawą i pełna infrastruktura. Sprawdź na zielonemysiadło.pl.
8: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease and Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
11: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grupson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
14: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach

0: dbamy o weekendowy vibe w RMF Max. Gordo i Rainer Zonneveld. A o tym nawet za granicą piszą, że w Polsce wraca połączenie zwane Highway to Hell, czyli autobus o numerze 666, który dowiezie pasażerów aż na sam koniec Półwyspu Helskiego do Helu.
1: No ale lepszego dopasowania nazwy do trasy nie mogłam sobie wyobrazić, dlatego że teraz ten autobus startuje z Krakowa. Highway to Hell.
0: Przez Łódź, Warszawę, z Krakowa na Hel. No jak wsiadacie na starcie i wysiadacie na końcu, wasze kolana na pewno odczują Hel.

0: Chciałam ciebie więcej, Roxy i White w RMF Max. No jak ktoś chciałby więcej lajków pod zdjęciem, nie wiem, czy powinienem to mówić, ale jest wyjątkowe miejsce, w którym zdjęcie takie zrobicie. To Tatry Słowackie, tam niezwykłe konieczyny. Jeszcze przez kilkanaście dni kwitną na czerwono.
1: Bardzo ładnie je nazwałeś, że to są konieczyny. Koniecznie trzeba je zobaczyć. Konieczyny, słuchajcie, tylko przez najbliższych jeszcze kilkanaście dni zaledwie.
0: No tylko bez butów. Na ten dywan, prosimy.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
11: Wiem, właśnie wróciłam.
10: Byłaś beze mnie?
11: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
12: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's Big Meals Magnum Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
14: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
15: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
16: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
17: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
18: Wielosztuki w RTV.

0: i na euro.com.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
2: Deszczowe przedpołudnie na zachodzie kraju, burzowe popołudnie na wschodzie. Tak w skrócie przedstawiają się dzisiejsze ostrzeżenia synoptyków IMGW. Na Podlasiu i Suwalszczyźnie to alerty drugiego stopnia. Tam burze mogą być najbardziej gwałtowne. Z lepszych informacji możemy spodziewać się też przejaśnień i rozpogodzeń. Poza tym dzisiaj duża różnica temperatury między zachodem a wschodem. Na zachodzie miejscami tylko 16 stopni, a na wschodzie nawet do 26.
3: RMF Max.
0: RMF Max Warszawa.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Tak, piąteczek brzmi w RMF Max. Damiano Dawid. A jeśli myślicie, jak tu wydłużyć ten dłuższy nieco weekend, słuchajcie, jest tip, właśnie czytam. Gdyby dziś wsiąść w samolot w Tokio o 7 rano i lecieć do Honolulu, to wylądujecie wczoraj.
1: No niektórzy są jeszcze wczorajsi i wciąż na lulu. Także, ale my już, ponieważ zbliżamy się powoli do godziny 10, to chcemy wam powiedzieć, bawcie się świetnie w ten weekend, najedzcie się szparagów i truskawek i spotkajmy się wspólnie wypoczęci w poniedziałek.
0: Anka Fioła z dobrego weekendu. Trzymajcie się. Martin Garrix i Ed Sheeran od nas na koniec.

0: do, tre, quattro.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Niskie ceny są codziennie.

0: wyłącznie w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka, a do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factory Outlet Annopol i Ursus w Warszawie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Cocomelon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Cocomelon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
9: Wiem, właśnie wróciłam.
8: Byłaś beze mnie?
9: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
10: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: I po reklamie.
15: Na zegarach już 10:00, a więc w RMF Max czas na świeży flash. Anka Kiemystowicz, zapraszam. A zaczynamy od faktur na prawie 900 milionów złotych. Mieli je wystawić członkowie Międzynarodowej Grupy Przestępczej, rozbitej właśnie przez Krajową Administrację Skarbową i Centralne Biuro Śledcze Policji. Grupa zajmowała się nielegalnym importem towarów z krajów Dalekiego Wschodu, a także wyłudzaniem podatku VAT. A działała w Warszawie, Jankach i Wólce Kosowskiej. Do sądów trafiło już 15 aktów oskarżenia w tej sprawie.
16: To jest RMF Max.
15: Teraz szybkie przypomnienie dla kierowców. Dzisiejsze maksymalne ceny paliw to 5,94 za litr 95 i 6,40 za litr oleju napędowego. Krakowskie Przedmieście. Reprezentacyjna ulica w Warszawie znów jest deptakiem i tak będzie we wszystkie weekendy do końca lipca.
17: Jak się pani czuje na środku Krakowskiego Przedmieścia?
18: Bardzo dobrze. Dla mnie super, tylko widać po ludziach, że nie korzystają z tego. Nie wiem, czy się boją chodzić?
17: Nie, pewnym krokiem, tylko dużo ludzi chodnikiem idzie, więc my tu sobie środeczkiem idziemy.
19: Bo jakoś tak ludzie niechętnie wychodzą, dzisiaj to depta.
17: Znaczy, wydaje mi się, że ludzie nie do końca wiedzą, że można chyba.
15: Z przechodniami rozmawiał Michał Radkowski. Z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie przenosimy się do Krakowskiego Centrum w Krakowie. Szykują się spore utrudnienia. To informacja ważna dla mieszkańców, ale i turystów wybierających Kraków na długi weekend. Już jutro ma rozpocząć się remont skrzyżowania przed Bagatelą. To ważny punkt, w którym spotykają się tramwaje nadjeżdżające z trzech stron miasta. Od jutra będzie zupełnie inaczej.
20: Linia 4, a także 20.
14: 24 będą zawieszone, natomiast w zamian zostanie uruchomiona linia 74, linia 8 zostanie przekierowana do cichego kącika, linia 13 na Salwator, linia 14 do cichego kącika, linia 18 ze Świętej Gertrudy pojedzie przez Westerplatte, Basztową, no i długą do Górki Narodowej.
15: Wyjaśnia Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
20: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
15: Do południa miejscami na zachodzie możliwe intensywne opady deszczu, a po południu nad wschodem kraju ma się przemieszczać burzowy front. Najmocniej burze mają dać o sobie znać na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Tam wiatr może się rozpędzać do 80 km na godzinę, a oprócz silnych opadów deszczu ma się też pojawić grad. Bardziej na południe od Warszawy przez Lublin, Kielce, Kraków po Nowy Sącz burze mają mieć minimalnie łagodniejszy przebieg, a na termometrach dziś od 16 do 26 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
21: Po 10:00 witamy się w RMF Max. No i są trzy opcje. Słuchacie nas albo wylegując się w samym środku długiego weekendu, albo w pracy, albo jeszcze w podróży ewentualnie. Na przykład do pracy, albo żeby się trochę powylegiwać. Bez względu na to, która opcja jest wasza, to wybraliście najlepszą opcję, jeżeli chodzi o towarzystwo Weekend XXL z RMF Max. Dawid Mianzek, dzień dobry. I Another 54 Ultra na start godziny 10:00.

0: Animal George, to jest Beautiful w RMF Max, czyli pięknie. Pięknie, słuchajcie, to będzie w najbliższym finale zabawy za dużo, za mało, bo od środowego finału już wiemy, że ta poszukiwana przez nas kwota jest tak tyle brakuje. Nie, nawet nie tyle, jeszcze mniej, o tyle. Słuchajcie, wiemy już, że 14 481 zł. To jest za mało. Ale 14 484 to za dużo, czyli słuchajcie, w grę wchodzą tak naprawdę tylko dwie kwoty. Wchodząc do finału już masz 50% szans, że zgarniesz ponad 14 tysięcy złotych. Tak samo odebranie telefonu w finale, jak będziemy dzwonić, to już jest 50% szans na zgarnięcie głównej nagrody. Czyli słuchajcie, jeżeli do tej pory nie wchodziliście, bo coś tam, bo myśleliście, a nie zgadnę, a za trudno, a jeszcze za daleko, no to teraz jest ten moment. Tu już nie ma się co zastanawiać. Tu trzeba po prostu wchodzić do gry. SMS z hasłem Max ślijcie teraz, żeby później nie zapomnieć, za 369 pod numer 7327. Albo jeszcze prościej, wbijajcie na rmfmax.pl parę kliknięć i jesteście w grze o ponad 14 tysięcy złotych. No w ten długi weekend już nie zdążycie tego wydać, ale całe wakacje przecież na wydawanie kasy przed nami. rmfmax.pl albo 7327 hasło Max. Jesteśmy już tak blisko.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
11: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
12: Wiem, właśnie wróciłam.
11: Byłaś beze mnie?
12: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
13: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

stworzył hymn kierowców, a właściwie takich fanatyków motoryzacji win przed chwileczką w RMF Max. Teoretycznie, słuchajcie, mamy sam środek długiego weekendu w tym momencie, no a w praktyce to wiadomo, nie wszyscy mają długi weekend. No to jak to u was wygląda? Chillujecie gdzieś sobie, odpoczywacie, przygotowujecie się na kolejnego grilla, czy ciężko pracujecie i tylko w międzyczasie sobie spoglądacie na social media, jak tam znajomi wrzucają jakieś relacje z fajnych długo weekendowych wypadów. No słuchajcie, bez względu czy jesteście w tej pierwszej, czy w drugiej opcji, to grupie, to dajcie znać na 3001, jak ten wasz długi weekend wygląda. Można napisać SMS-a na 3001, można wysłać wiadomość na Messengera RMF Max, głosówkę można nagrać, może jeszcze jakieś fajne weekendowe plany przed wami, a może macie sprawdzony sposób, jak nie zwariować w pracy, jak wszyscy odpoczywają, tylko wy musicie w robocie siedzieć, a może chcecie się pochwalić, że jesteście w jakimś naprawdę świetnym, zaskakującym miejscu. No właśnie, kto mnie jakoś zaskoczy w tej wiadomości, w tej głosóweczce, to mam pod ręką, słuchajcie, gadżety RMF Max i nie zawaham się ich rozdać. 3001 Messenger RMF Max, piszcie albo nagrywajcie się. Najciekawsze odpowiedzi polecą niedługo na antenę. Kang City of Illus London Galaxy w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To będzie długi weekend i będzie brzmiał tak. Od tego jesteśmy. Od tego nas macie. Playlista na długi czerwcowy weekend. Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: kuchnie trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 9 czerwca. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
10: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy.
14: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: W Bricomarsze zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
17: I po reklamie.

0: Do południa miejscami na zachodzie możliwe intensywne opady deszczu, a po południu nad wschodem kraju ma się przemieszczać burzowy front. Najmocniej burze mają dać o sobie znać na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Tam wiatr może się rozpędzać do 80 km na godzinę, a oprócz silnych opadów deszczu ma się też pojawić grad. Bardziej na południe od Warszawy przez Lublin, Kielce, Kraków po Nowy Sącz burze mają mieć minimalnie łagodniejszy przebieg, a na termometrach dziś od 16 do 26 stopni.
1: Hity na maksa. RMF Max Warszawa.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

poniedziałek, który, no, można powiedzieć, już na stałe zapisał się w historii światowej muzyki, bo to był przecież debiutancki singiel Katy Perry. Od tego numeru zaczęła się jej wielka kariera. A Kiss the Girl w RMF Max. No i jak ktoś się urodził w momencie premiery tej piosenki, to właśnie niedawno świętował 18. Tak, 18 lat minęło w kwietniu od premiery. Wow. Za chwilę za to dla odmiany świeżyneczka od modelek. Lubię cię jak lato. A za parę minut witamy 11.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
7: Harmonizer.
8: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
9: No tak.
8: A teraz jedziemy do Faktory.
9: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
10: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
11: Najlepiej słuchać w pracy.
12: Max robi mi dzień.
13: Max robi robotę. Yeah!
11: Od tego jesteśmy.
14: Mocne hity.
11: Byle do obiadu.
10: Najlepszy program do słuchania w pracy.
11: W tygodniu od 9 w RMF Max.
15: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. Masz słońce pod kontrolą.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money!
18: Cherry Money?
17: Nowy

0: Krakowie. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Flash o 11, a w nim najświeższe informacje w skrócie. To już teraz. Anka Kiemystowicz, zapraszam. Kolejne rosyjskie uderzenie w Ukrainę. W zakład produkujący żywność w pobliżu miasta Browary w obwodzie kijowskim zginęły 4 osoby, 7 zostało rannych, a 2 mogą wciąż znajdować się pod gruzami zniszczonego budynku. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Wróg zaatakował pokojową, cywilną fabrykę. Ludzi, którzy właśnie szli do pracy, podkreśliły lokalne władze.
5: To jest RMF Max.
4: Minęła 11, właśnie teraz w Czarnogórze powinien rozpoczynać się szczyt Unia Europejska – Bałkany Zachodnie. Wśród tematów rozmów rozszerzenie Unii i integracja gospodarcza. W spotkaniu udział bierze premier Donald Tusk. A propos, szef rządu odniósł się do sukcesu Maji Chwalińskiej na kortach w Paryżu. Nasza pszczółka Maja lepsza od rosyjskich rakiet, napisał Donald Tusk na portalu X. A Maja, przypominamy, zagra w finale French Open. Na pewno dam z siebie wszystko. To finał wielkiego szlema. Przypomnijmy jeszcze krótko, finał French Open Maja Chwalińska kontra Mirra Andrzejewa jutro o godzinie 15. A teraz u nas szybkie przypomnienie. Od 2 dni mamy nowe przepisy wprowadzające m.in. obowiązkowe kaski dla tych, którzy nie mają jeszcze 16 lat, a chcą pojeździć rowerem albo hulajnogą.
6: Wy macie kaski na głowie, czyli trzeba je nosić?
7: Tak,
6: jak to jest?
7: Tak.
8: Bardzo ważne to jest. No jak się upadnie, no to mogą być duże konsekwencje.
6: A czasem się zdarza upadek na rowerze?
7: Tak, nawet widać tutaj. Miałem wypadek niedawno, w zeszłym tygodniu.
6: Okej, a taki kask faktycznie chroni?
7: Tak.
6: Nie czujesz nic?
7: Czuć, ale bardzo lekko czuć.
8: Przyjmuje tak na siebie siłę.
7: Tak.
6: Jak to jest z kolegami? Oni też noszą wszyscy raczej? Czy zdarzają się tacy, którzy nie chcą ubrać kasku?
8: No raczej wszyscy noszą, ale jak się ktoś znajdzie, no to...
4: Z małymi rowerzystami w kaskach rozmawiał Przemek Wałczyński.
5: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
4: Przed nami burzowe popołudnie. Od Suwałk przez Warszawę i Kielce po Kraków i Nowy Sącz ma się przemieszczać burzowy front z silnym deszczem i wiatrem, a lokalnie możliwe nawet gradobicie. Alerty IMGW mają obowiązywać przez prawie całe popołudnie i wieczór. W innych rejonach kraju dziś przelotne opady deszczu, ale też trochę przejaśnień i rozpogodzeń. A temperatura od 16 stopni w Wielkopolsce do 26 na południowym wschodzie kraju.
5: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
9: No jak słyszysz, że to jest Max, to już wiesz, że nie musisz zmieniać stacji. RMF Max, godzina 11, lecimy i przyspieszymy sobie na początek godziny. Andy Das, Zokaria, Dawid Mięzek, zapraszam.

0: Niby tylko 3 minutki, niby taki powtarzalny beat, a po prostu oderwać się nie można. Hipnotyzująca nuta Baza i Magnetic w RMF Max. Za chwilę za to z zupełnie innej beczki Harry Styles, As It Was. Jak wam mija długi weekend? Jakie macie plany na resztę długiego weekendu? Albo jak radzicie sobie w pracy w długi weekend? To za chwilę sprawdzimy. Przypominam, można pisać na 3001 albo Messengera RMF Max, albo można nagrać głosóweczkę też na naszego Messengerka. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: płatności od sklepu. Biedronka.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Jak zakupy nie te...

0: o 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grupson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
4: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
5: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: I po reklamie.

Twarz. To Sobel, Francis i Dibs oczywiście w RMF Max. My kochamy długie weekendy pod warunkiem, że nie jesteśmy w pracy. Chociaż, słuchajcie, różnie to bywa. Piszecie na 3001, piszecie na Messengera, co tam u was ciekawego w ten długi weekend się dzieje. No i Rafał napisał, że teoretycznie to on jest w pracy, ale w praktyce to pracuje zdalnie. Jest na Mazurach. I właśnie wrócił ze spaceru po lesie, a teraz szykuje się do rowerów z dzieciakami. Rafał, nie, wcale ci nie zazdrościmy roboty, w ogóle. Kamil też w pracy, ale Kamil nie może zdalnie, bo jest kierowcą. Kamil napisał, że jeszcze 600 km dzisiaj i fajrand. No to niech szybko zleci, szerokości na drodze. Paula za to napisała, że dzisiaj tylko do 12 w pracy, a potem upragniony wypadzik z rodzinką. No i fajnie, wypad z rodzinką to jest to. Lepszy od wypadu z rodzinką jest tylko wypad bez rodzinki. Słuchajcie, na 3001 piszcie, jak wyglądają wasze długo weekendowe plany, albo właśnie jak radzicie sobie z tym, że jesteście w pracy, a tutaj wszyscy odpoczywają, a wy nie. Albo po prostu zdradźcie, co porabiacie w środku długiego weekendu. Jak mnie ktoś bardzo zaskoczy, to na pewno gadżety RMF Max się znajdą. Piszcie na 3001 SMS, koszt jak za zwykłą wiadomość, albo Messenger RMF Max, można nagrać głosówkę. A my lecimy z kawałkiem, który, no mimo że premierę miał już 12 lat temu, to po ostatniej Coachelli zyskał drugie życie. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat.

0: od pierwszego odsłuchania mnie ten numer kupił totalnie. Hollow od Ebena w RMF Max. Słuchajcie, dziewczyny z bratnich dusz nie próżnują, nie odpoczywają w długi weekend już dzisiaj na YouTubie RMF Max, ale też na RMF On, na wszystkich platformach podcastowych premiera najnowszego odcinka Bratnich Dusz. Ada Krysian, Agata Świderska przepytują tym razem Marcelę Leszczak, modelkę, influencerkę, znana też ze związku z Miśkiem Koterskim. No i jutro, słuchajcie, najpikantniejsze fragmenty tego odcinka wjeżdżają na antenę RMF Max. Od 10 będziemy w trójkę z Adą i Agatą. Znaczy planowo w trójkę, bo ostatnio byliśmy w czwórkę, bo Agata przyszła z Kleszczem. W każdym razie będzie fajnie. Bratnie dusze, słuchajcie, jutro od 10. A za chwilę u nas prognoza pogody. RMF Max.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś bez mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Najlepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy.
13: Mocne hity.
10: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
16: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
17: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
16: Mów szybko, gdzie byłaś?
17: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
16: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
17: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
16: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
21: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: Przed nami burzowe popołudnie. Od Suwałk przez Warszawę i Kielce po Kraków i Nowy Sącz ma się przemieszczać burzowy front z silnym deszczem i wiatrem, a lokalnie możliwe nawet gradobicie. Alerty IMGW mają obowiązywać przez prawie całe popołudnie i wieczór. W innych rejonach kraju dziś przelotne opady deszczu, ale też trochę przejaśnień i rozpogodzeń. A temperatura od 16 stopni w Wielkopolsce do 26 na południowym wschodzie kraju.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
3: Polomarket. Mój ulubiony.
4: Rosé z Bruno Marsem, Apathé, i tak dojechaliśmy. No jeszcze nie dojechaliśmy, ale dojeżdżamy do południa piątkowego. I teraz nowość przed nami. Słuchajcie, co jest fajniejsze od latino, albo co jest fajniejsze od EDM-owych tanecznych brzmień? No jeszcze lepsze jest połączenie latino i tanecznych brzmień. I takie właśnie w tym numerze będzie. Topic z Becky G, Sorry Papi, czyli przepraszam tatusiu. No za tę nutę to nie ma co przepraszać, bo jest naprawdę świetna. 12 już za chwileczkę będzie flash, punktualnie o 12 i pogoda.

0: Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?

0: wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
3: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Na rodzinną przygodę pośród białych lwów i tygrysów zaprasza Zoo Borysew koło Łodzi. Zooborysew.pl.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.

0: w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: I po reklamie.
2: Tak działa Max.
3: W aucie.
2: Online.
3: U ciebie na chacie.
2: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
4: 12 na zegarach w RMF Max. Czas na skrót najważniejszych informacji. Anka Kiemestowicz, zapraszam na flash. A zaczynamy w Rumunii. W pobliżu portu w Konstancy nad Morzem Czarnym doszło do eksplozji drona morskiego. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na wszelki wypadek wybrzeże zostało ewakuowane, o czym informuje też polska ambasada w Rumunii. Zaleca naszym obywatelom stosowanie się do wytycznych służb porządkowych i władz lokalnych. Do akcji wkroczyły helikoptery, z których prowadzone są poszukiwania. Lokalne media właśnie przekazały informację, że na wybrzeżu znaleziono kolejne 3 drony morskie.
2: To jest RMF Max.
4: Sprawdzamy aktualną sytuację na drogach. Na łódzkim odcinku A2 zderzyły się ciężarówka, osobówka i dostawczak. Autostrada tuż za bramkami w Strykowie w stronę Poznania została zablokowana. Przed miejscem wypadku zrobił się długi korek. Tymczasem na krajowej 10 w Zachodniopomorskiem przez najbliższe 2 godziny trzeba liczyć się z utrudnieniami związanymi z protestem rolników. Jest organizowane w miejscowości Krąpiel na trasie Stargard-Suchań. I jeszcze Wielkopolska w miejscowości Bytyń na trasie Pniewy Tarnowo-Podgórne. Ciężarówka wylądowała w rowie, a na czas przeładunku towaru policja wprowadziła ruch wahadłowy. Smoki znów opanują Kraków. Od jutra do niedzieli smoczy piknik rodzinny nad Wisłą, a już jutro wielka parada smoków. Plenerowe, wieczorne widowisko na Wiśle.
5: Łącznie tych smoków na rzece będzie 15. Odcinek rzeki, który wybraliśmy, to jest 600 metrów prostego odcinka. Każdy widz z każdego punktu powinien wszystko doskonale widzieć.
4: Wyjaśnia dyrektor Teatru Groteska Karol Suszczyński. Teraz propozycja na niedzielę, zwłaszcza dla fanów motoryzacji. Przed nami kolejna edycja kultowego Automoto Show z Karyszew. W programie m.in. Drift Show, strefa Car Audio czy zlot pojazdów zabytkowych. Będą też różne konkursy z nagrodami dla publiczności. A na naszej stronie rmfmax.pl po wybraniu lokalizacji Świętokrzyskie szansa na podwójne zaproszenia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
4: Piątkowe popołudnie będzie burzowe we wschodniej połowie kraju. Synoptycy i MGW wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Najbardziej gwałtowne burze zapowiadane są na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Lokalnie oprócz silnego wiatru i deszczu możliwe też opady gradu. W innych regionach pogoda też może być zmienna. Zapowiadane są przelotne opady deszczu, ale też przejaśnienia i rozpogodzenia. A na naszych termometrach dziś od 16 stopni w Wielkopolsce do 26 na wschodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16. Gramy hity na maksa.
6: Dzisiaj kalendarz podpowiada, że jest, słuchajcie, Dzień Ochrony Środowiska, ale nie wiem, czy to znaczy, że to tylko dzisiaj trzeba dbać o środowisko. Chyba nie. Ale warto sprawdzić. Gibbs, Kukon i Jonathan numerem Ty Masz. Rozpoczynamy sobie popołudnie w RMF Max. To jest Weekend XXL. Dawid Mianzek.

0: Bardzo zmienne tempo w tym numerze, od takiego spokojnego, pomny, przyspieszenie intensywne, no i potem hamowanie na końcu. John Summit, The Chainsmokers, Ilzy, All The Time w RMF Max. My nie hamujemy, nie zatrzymujemy się w zabawie, za dużo, za mało, wręcz przeciwnie. Słuchajcie, coraz bliżej jesteśmy już naprawdę tak blisko odgadnięcia tej sumy ukrytej na naszym koncie, bo od ostatniego, środowego finału już wiemy, że 14 481 zł to jest za mało. 14 484 zł to jest już za dużo, czyli mamy tak naprawdę dwie kwoty do wyboru. 14 482 albo 14 483. Albo jedna, albo druga. Odbierasz telefon w najbliższym finale, podajesz swój typ, no i 50-50. Albo zgarniasz 500 zł za sam strzał, albo leci do ciebie ponad 14 tysięcy złotych. Słuchajcie, jesteśmy ekstremalnie blisko, no łatwiej już się naprawdę nie da. Wchodź do gry, żeby nie przegapić swojej szansy. Albo ślij SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69, czyli tyle co nica. W zamian może wpaść ponad 14 tysięcy. Albo wbijaj na rmfmax.pl.
1: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
5: No tak.
4: A teraz jedziemy do Faktury.
5: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
6: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
7: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
8: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
11: Wiem, właśnie wróciłam.
10: Byłaś beze mnie?
11: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
12: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
14: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factor Outlet Annopol i Ursus w Warszawie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
18: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
19: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
18: Mają tam liceum plastyczne, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
19: Kiedy to?
18: Już 9 czerwca. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
19: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
18: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
20: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Metzner z balladą Gotham. To jest RMF Max. Oczywiście nawysyłaliście tutaj głosówek, SMS-ów, wiadomości na Messengerku, ale bardzo dobrze wysłuchajcie jeszcze więcej, jak tam wygląda wasz długi weekend, jakie plany na długi weekend, co się dzieje w długi weekend. No, no właśnie, Paweł, co u ciebie się dzieje?
1: No jak co? No motor naprawiam, bo długi weekend.
0: Paweł nawet podesłał zdjęcie tego motora, co naprawia. No fajny, fajny. Mam nadzieję, że ktoś ci tam pomaga, nie wiem, dziecko na przykład. Sobie świecisz, czy mi świecisz? Albo sąsiad. O, sąsiad lepiej, bo to dobra impreza może z tego się zacząć. Dominikowi z kolei plany na długi weekend ogarnęła pogoda.
2: Biorąc pod uwagę to, że Trójmiasto jest zalane deszczem, dosłownie zalane, to ja już przygotowałem kąpielówki i mój plan na długi weekend to jest taplanie się w pobliskich kałużach.
0: No i po co jechać nad wodę, jak woda może przyjechać do nas? Sylwia nam tu jeszcze głosóweczkę podesłała, jak jej długi weekend wygląda.
3: U mnie to wygląda tak, że chyba jest najkrótszy długi weekend, jaki miałam kiedykolwiek. Pracuję i dzisiaj, i jutro, więc super!
0: No i super, no to witam na pokładzie, Sylwia. Słuchajcie, jak u was sytuacja się przedstawia z długim weekendem, co się dzieje, co robicie, jakie macie plany, jak sobie radzicie z tym, że inni odpoczywają, a wy niekoniecznie, dajcie znać. 3001 SMS albo wiadomość na Messengera RMF Max, albo głosóweczkę można nagrać.

0: Reklama.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A cappuccino też za 7?
5: Też.
6: A flat white?
5: Też.
6: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
9: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
10: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
11: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
13: Ło, widzisz to co ja?
14: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
17: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
19: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
20: I po reklamie.
21: Piątkowe popołudnie będzie burzowe we wschodniej połowie kraju. Synoptycy i MGW wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Najbardziej gwałtowne burze zapowiadane są na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Lokalnie oprócz silnego wiatru i deszczu możliwe też opady gradu. W innych regionach pogoda też może być zmienna. Zapowiadane są przelotne opady deszczu, ale też przejaśnienia i rozpogodzenia. A na naszych termometrach dziś od 16 stopni w Wielkopolsce do 26 na wschodzie.
22: Hity na maksa.
23: RMF Max Warszawa.

Love Me Again i to jest John Newman w RMF Max. Wiecie jak to jest, Niemiec płakał jak sprzedawał, no ale coraz mniej chyba ci Niemcy płaczą, bo słuchajcie, import używanych samochodów do Polski spadł prawie o 10%.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: reklama.
1: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Ekstra! Piątek i sobota! Z Kaufland Kart Ekstra!
9: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje?
14: To w euro!
15: Emocje rosną!
14: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: 13 na zegarach w studio RMF Max. U nas już teraz skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata. Monika Chycko, zapraszam. To będzie niespokojne popołudnie w pogodzie. Na bieżąco sprawdzamy dla Was najnowsze prognozy. Właśnie teraz zaczynają obowiązywać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla wschodnich regionów Polski. Alerty będą obowiązywać do godziny 23. Synoptycy IMGW zapowiadają burze z opadami, silnym wiatrem i lokalnie gradem. Teraz garść krótkich informacji dla kierowców. Uważajcie, nadal utrudnienia na łódzkim odcinku A2. Tam, przypominamy, zderzyły się ciężarówka, osobówka i dostawczak. Teraz ruch za bramkami w Strykowie w stronę Poznania odbywa się lewym pasem. Z kolei na drodze krajowej 8 na Dolnym Śląsku w miejscowości Szalejów na odcinku Kudowa-Kłodzko czołowo zderzyły się dwie osobówki. Ruch odbywa się tam również wahadłowo. Noga z gazu, bo trwa długi czerwcowy weekend i na drogach więcej aut, ale też więcej policji. Stąd apel mundurowych.
18: Dostosujmy prędkość do warunków na drodze, zwracajmy uwagę na oznakowanie i nie podejmujmy ryzykownych manewrów. Pamiętajmy, że kilka minut wcześniej nie jest warte ryzyka utraty zdrowia lub życia.
17: to była młodsza aspirant Sara Banianowak, rzeczniczka policji w Krośnie.
1: To jest RMF Max.
17: Ponad 22 kg marihuany i amfetaminę znaleźli w jednym z mieszkań bytomscy policjanci. Zatrzymano w tej sprawie 29-latka, który przemycał narkotyki z Holandii. Mężczyzna trafił do aresztu na 2 miesiące. Odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków i ich przemyt do Polski. A na koniec jeszcze szybko przenosimy się na Śląsk. Już jutro w Łące koło Pszczyny Silesia Vice Festival. To jedno wydarzenie, 3 sceny i cała noc plaży nad jeziorem, która zamieni się w festiwalową przestrzeń. Będzie latino, dance, klubowa elektronika, hard techno, lasery i fire show. Na rmfpax.pl w zakładce Śląsk czekają na Was wejściówki.
1: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
17: Piątkowe popołudnie minie nam wszystkim pod znakiem przelotnych opadów, a miejscami także burz, szczególnie we wschodnich regionach kraju. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie, 20-26 na wschodzie i południowym wschodzie. W rejonach podgórskich Sudetów około 14. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz może jednak powiać zdecydowanie mocniej. Ciśnienie utrzymuje się w normie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
0: Jak ktoś z Was dzisiaj jest w pracy, ale czeka już na fajrancik, żeby móc zacząć weekendzik nareszcie, no to właśnie wyobraźcie sobie ten moment, jak powiecie nareszcie. My teraz mamy nareszcie od męskiego grania i lecimy z godziną 13, a do fajrantu coraz bliżej. Dawid Mięzek, zapraszam.

0: Alok i Khalid. Słuchacie RMF Max. Już za niecały tydzień, za 6 dni ruszają Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i w Kanadzie. Wszystkie kadry wszystkich drużyn już poznaliśmy, no i niektóre pokazują, że nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń. Najstarszym zawodnikiem, który pojedzie na mundial, będzie reprezentant Szkocji Craig Gordon. Ma 43 lata, no i to będą jego pierwsze Mistrzostwa Świata. Można. A dla odmiany najmłodszy powołany to 17-letni Meksykanin Gilberto Mora, czyli nawet jakbyśmy pojechali na mundial, to nasz Oskar Pietuszewski nie byłby najmłodszy, ale może akurat byłby najlepszy. Dua Lipa za chwileczkę i Break My Heart, a za parę minut odwracam do waszych SMS-ów i głosówek w temacie długiego weekendu.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Chodzisz do Carrefoura?
5: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes, less stress.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
21: Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Warszawie robi dni otwarte.
22: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
21: Mają tam liceum plastyczne. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
22: Kiedy to?
21: Już 9 czerwca. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
22: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
21: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
23: I po reklamie.

0: Taylor Swift i The Fate of Ophelia. Jak tam wasz fate, wasz los wygląda w długi weekend? No różnie. Większość wiadomości, które tutaj dostaję, to jest, że siedzicie w pracy i odliczacie czas do fajrantu. Niektórzy pozdrawiają z różnych fajnych miejscówek, ale jest też z nami Kasia i Kasia ma taką sytuację, że no ma długi weekend generalnie z przygodami niekoniecznie dobrymi. Kasia, pochwal się, co, jak to u ciebie wygląda?
1: No nic, biegam od samego rana za częściami, wczoraj to samo. Potrąciłam sarnę, trochę mi sponiewiera samochód.
0: Ojej, jak to się stało, że jechałaś po lesie i polowałaś
1: nie,
0: na sarny?
1: Czy właśnie, tam były tylko pola.
0: No dobra, najważniejsze pytanie, sarna żyje?
1: Nie.
0: No to słabo, czyli bilans twojego weekendu to jest tak, jedna sarna na minus, pół samochodu.
1: Nie pół, ale zderzak w Volvo, no dużo mnie kosztowało to.
0: Okej, okay, jeszcze musisz biegać za częściami, więc wszystkie plany weekendowe.
1: No, ciężko dostać w ogóle.
0: Ojej, także jakby ktoś miał zderzak używany z Volvo dla Kasi.
1: Już dobrym mam, już mam.
0: A, dobra, okej. Okay.
1: 200 za zderzak.
0: Ojej, biedaczko. No to słuchaj, poprawimy ci trochę humor, chociaż gadżetami od RMF Max lecą do ciebie na osłodzenie długiego weekendu pełnego przygód.
1: Dziękuję bardzo.
0: Sarnie też byśmy wysłali, no ale już nie wyślemy, także ona ma trochę gorzej. Pozdrawiam cię gorąco. Trzymaj się, pa.
1: Dzięki.

0: jest powiew old schoolu, ale takiego bardzo przyjemnego. Dub Dogs, Fezo, Zark, How Does It Feel? Słuchacie RMF Max. Czy pogoda na resztę piątku i resztę długiego weekendu będzie raczej z tych przyjemniejszych? No, tak na dwoje babka wróżyła, ale czy pogoda odpukać popsuje nam jakieś plany? O tym za chwileczkę w prognozie, a po niej Rihanna wjeżdża z S&M. RMF Max.
1: Reklama. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma 5. produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub 5. produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: Balance.
1: Zdrowit.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
7: Piątkowe popołudnie minie nam wszystkim pod znakiem przelotnych opadów, a miejscami także burz, szczególnie we wschodnich regionach kraju. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie, 20-26 na wschodzie i południowym wschodzie, w rejonach podgórskich Sudetów około 14. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz może jednak powiać zdecydowanie mocniej. Ciśnienie utrzymuje się w normie.
8: RMF Max.
9: RMF Max Warszawa.

Beth, RMF Max. No w długi weekend to powinien być tylko plan A, czyli wypoczywać, chillować, ale wiadomo, nie ma tak dobrze. Przynajmniej nie wszyscy mają tak dobrze. Przynajmniej nie wszyscy mamy tak dobrze, bo część z nas musi w pracy siedzieć. Ja co prawda znikam, ale wracam do was jutro już od 8 się słyszymy, a od 10 w trzyosobowym gronie.

0: Krzysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
1: Wiem, właśnie wróciłam.
0: Byłaś beze mnie?
1: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
2: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's Big Milk Magnum Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Cut Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: I po reklamie.
6: W RMF Max mamy dla Was najświeższe informacje. Monika Chrycko, zapraszam na flash. Minęła 14. Utrata orientacji przez pilota oraz duża prędkość to według prokuratury najbardziej prawdopodobne przyczyny katastrofy śmigłowca w rejonie Limanowej w Małopolsce. Na miejscu zginął pilot. Wrak maszyny odnaleziono wczoraj na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Teraz przenosimy się na Śląsk, bo tam kolejne zmiany w rejonie estakady w Chorzowie, która ponad rok temu została wyłączona z użytkowania z powodu złego stanu technicznego. Na razie stopniowo przywracany jest pod nią ruch. Co dziś zmieniło się dla kierowców?
7: Od dziś możliwy jest przejazd pod estakadą w rejonie ulic Jana Faski i Pocztowej. Otwarty będzie także znajdujący się tam parking. To skutek zakończenia robót naprawczych estakady.
6: Tyle krótko, Anna Kropaczek. To sprawdźmy jeszcze, ile od jutra zapłacimy za paliwo. Będzie drożej niż dzisiaj. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 98 6 zł 63 groszy, oleju napędowego 6,48. A ceny paliw wpływają oczywiście na koszt naszych wakacyjnych wyjazdów. Jak obecna sytuacja międzynarodowa, zwłaszcza konflikt na Bliskim Wschodzie, wpłynęły na ceny wyjazdów zagranicznych?
8: Tutaj wielkich zmian nie było. Nawet bym rzekła, że w tej chwili trudno mówić o jakichkolwiek zmianach wynikających z wpływu tej wojny. Raczej to są kwestie popytu i podaży, takie po prostu normalne, ekonomiczne, rządzące rynkiem.
6: Tłumaczyła Marzena Buczkowska-German, ekspertka rynku turystycznego.
3: To jest RMF Max.
6: Jeszcze do jutra na boisku przed Galerią Przypawiej w Krakowie rozgrywki w ramach Volleyball World Beach Pro Tour Futures Kraków. Jeśli lubicie ten sport, wpadajcie. A więcej informacji sportowych we fleszu tuż po 15. A ponieważ trwa długi weekend, wpadajcie do Chorzowa. Tam jutro kolejny przystanek ING Partybusa. Wstęp wolny. Wszędzie dzisiaj trzeba się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Miejscami popada mocniej, szczególnie na wschodzie kraju. Tam do 23 obowiązują alerty IMGW przed burzami. Dziś w Trójmieście termometry pokażą od 17 do 18 kresek, a najchłodniej w Poznaniu. Tam tylko 16 stopni. W centrum i na południu około 22-23 kresek, a najcieplej w Bydgoszczy nawet 25 stopni. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie w normie.
9: No to dzień dobry po 14 w RMF Max. Kolejny piątkowy flash i pogoda za nami, a tu ciąg dalszy weekendu XXL. Piotrek Świderski po tej stronie do 18. Potowarzyszę Wam w trasie, przy grillu i pewnie też niektórym w pracy. Win od Gipsa muzycznie mam dla Was na dobry początek. Zapraszam.

0: Where is my husband w RMF Max? Ray pyta, gdzie jej mąż? A wy możecie zapytać teraz, gdzie są pieniądze? A no u nas są, w RMF Max. Ponad 14 koła czeka i słuchajcie, zostały już tylko dwie możliwości. Bo uwaga, aktualnie 14 481 to za mało, a 14 484 to za dużo. Na pewno rozdamy komuś tę kasę. Wielki finał w poniedziałek po długim weekendzie, ale już możecie się do niego zgłaszać, żeby mieć to z głowy. Wystarczy teraz wysłać hasło MAX pod numer 7327 za 3,69 albo przeklikać szybko formularz online na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: Kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
7: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
10: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
11: Wiem, właśnie wróciłam.
10: Byłaś beze mnie?
11: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
12: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
13: RTV Eura GD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: RMF Max.
16: RMF Max Warszawa.

Słowny chłopak dotrzymał Dawid obietnicy i jeszcze przed startem jego trasy stadionowej podzielił się z nami kolejnym singlem z nowego albumu. Utwór nosi tytuł Na błysk i na naszej playce usłyszycie go od najbliższego poniedziałku. Jak na razie jego sezon na antenie RMF Max za nami. No właśnie, obrotowy tour startuje już jutro. Pierwszym miejscem, gdzie będzie można zobaczyć w akcji pana Podsiadło, będzie Stadion Śląski w Chorzowie. Jeśli nie udało wam się kupić biletów na to wydarzenie, to może jutro wieczorem i też w niedzielę nie zaglądajcie na Instagrama, bo jak wyświetlicie relacje znajomych, którzy się tam świetnie bawią, to może wam się po prostu zrobić troszkę przykro. Na poprawę humoru dla wszystkich mam teraz szwedzką mafię, Swedish House Mafia, Wait So Long w Maxie.

0: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
0: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
3: Ptaszki ćwierkają, że dom na osiedlu Zielone Mysiadło możesz kupić w ofercie limitowanej 10 na 90. 10% dziś, reszta po zakończeniu budowy. Wolisz bliźniak, szeregówkę czy wolnostojący? Osiedle na granicy z Ursynowem, świetne połączenie z Warszawą i pełna infrastruktura. Sprawdź na zielonemysiadło.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
10: Harmonizer.
11: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum plastyczne, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 9 czerwca. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
12: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Wszędzie dzisiaj trzeba się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Miejscami popada mocniej, szczególnie na wschodzie kraju. Tam do 23 obowiązują alerty IMGW przed burzami. Dziś w Trójmieście termometry pokażą od 17 do 18 kresek, a najchłodniej w Poznaniu. Tam tylko 16 stopni. W centrum i na południu około 22-23 kresek, a najcieplej w Bydgoszczy nawet 25 stopni. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie w normie.
17: RMF Max.
18: RMF Max Warszawa.

0: Takie piękne festiwalowe brzmienia przypominają nam, że już lada moment na całego ruszy sezon z imprezami plenerowymi. Thomas Gray w numerze Rumors przed momentem w RMF Max. Do jego co prawda nie widzę w line-upie ING Silesia Beats 2026, ale za to w następny weekend 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie zagrają m.in. taka śmietanka sceny EDM jak Timmy Trumpet, Dimitri Vegas czy Tita Lau. To narzeczona Jamesa Hype'a. Ale by było, gdyby wpadli razem. Choć pewnie on ma tam swoje bookingi. Jeśli dorwaliście bilety na to wydarzenie na naszej antenie, albo sobie kupiliście, to widzimy się na miejscu już w następny weekend. ING Silesia Beats.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A tymczasem lecimy z nowością na naszej piątkowej playce. Słyszeliście już kolaborację White'a i Roxy? Nie? No to bardzo proszę, dajcie głośniej. Chciałam ciebie więcej teraz w RMF Max.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Z aplikacją idealnie.

0: Kubka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
3: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Na rodzinną przygodę pośród białych lwów i tygrysów zaprasza Zoo Borysew koło Łodzi. Zooborysew.pl.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
9: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
11: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Wybiła 15, słuchacie Flesza RMF Max. Monika Chrycko, zapraszam na skrót najświeższych informacji. A zaczynamy od najnowszych informacji zza naszej wschodniej granicy. 185 ukraińskich żołnierzy wróciło do kraju w ramach wymiany jeńców z Rosją, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Część z nich była w niewoli od 4 lat. A u nas budowę pomnika pierwszego premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego i Wielki Marsz Patriotów za rok, 4 czerwca, zapowiada Donald Tusk.
14: W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. Tu, przed kancelarią premiera.
13: Zaproponował na nagraniu w mediach społecznościowych szef polskiego rządu. Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów do honorowego komitetu budowy pomnika. To szansa, by poznać podstawy żeglarstwa zupełnie za darmo. Trwają zapisy do kolejnej edycji programu PGE Pol Sailing. Swoich sił mogą spróbować dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Program w wakacje dotrze do 37 miast w 13 województwach.
15: To jest taki początek, żeby w ogóle dzieciaki mogły spróbować. Bezpłatnych zajęć to jest prawie 25 godzin zajęć w wakacje.
13: Mówił Piotr Myszka z Polskiego Związku Żeglarskiego.
16: To jest RMF Max.
13: Dziś jeszcze, jak mówiliśmy, pogoda kapryśna i burzowa, ale jak obiecują synoptycy, jutro czekają nas rozpogodzenia w całym kraju. Lokalnie tylko przelotny deszcz na południowym wschodzie, na termometrach do 25 stopni. A jaki popołudnie i wieczór jeszcze dziś przed nami, o tym już za chwilę w prognozie pogody. I na koniec jeszcze krótka informacja ze Szwecji. Dziś jest tam obchodzony po raz pierwszy dzień walki z samotnością, ustanowiony przez rząd. W tym dniu lokalne organizacje organizują m.in. spotkania na fikę, czyli kawę i ciastko. Jak się okazuje, problem samotności dotyczy już nie tylko osób starszych, ale także młodych ludzi, zwłaszcza mężczyzn, a nawet dzieci. Zaczynamy od Różla, bo przed najlepszymi zawodnikami podwójne wyzwanie. To aż dwa wyścigi Grand Prix w Manchesterze. W tym roku polscy fani mogą liczyć na dwóch biało-czerwonych w czołówce, czyli Bartosza Zmarzlika i Kacpra Worynę. Początek pierwszej z dwóch Grand Prix dziś o 20. Trzymamy także kciuki za polskie siatkarki, które biorą udział w turnieju Ligi Narodów w Chinach. Najpierw pokonały Belgijki, wczoraj znokautowały Czeszki 3-0. Właśnie teraz walczą z Serbią. Po trzecim secie mamy 1-2 dla Polski. A jutro o 15, jak mówiliśmy w RMF Max, Maja Chwalińska w finale wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą. Piątek przyniesie duże i całkowite zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na wschodzie i północnym zachodzie. Od Dolnego Śląska po Pomorze spodziewane są opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju przelotne opady. Po południu i wieczorem możliwe burze z gradem na wschodzie i zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie, do 26 na wschodzie i południowym wschodzie. Sobota już ze zdecydowanie lepszą aurą.
17: Po 15 również ich u nas nie zabraknie. Tame Impala i Jenny, Dracula, Taylor Swift Trouble, a także nówka sztuka do ekipy w składzie Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty masz. Tak właśnie rozpoczniemy sobie kolejną godzinę weekendu XXL w RMF Max. Jak sami słyszycie, dużo dobrego, przyjemnego grania jeszcze przed nami, tak więc serdecznie witam ponownie i zapraszam, Piotrek Świderski, jestem z wami aż do godziny 18. Mam nadzieję, że wy również będziecie ze mną. Siemaneczko, hej!

0: to przyjemnie płynie i jakie to jest dobre. Eben zrobił to po mistrzowsku. Tu cały czas RMF Max, trwa weekend XXL, czyli tak zwana czerwcówka. No jeśli dzisiaj planujecie jakiś rodzinny obiad w knajpie, to niestety nie skorzystacie jeszcze z tego udogodnienia, ale wkrótce, słuchajcie, wejdzie przepis, który zobliguje restaurację do bezpłatnego pół litra na głowę. Pół litra wody z kranu oczywiście. Już od 12 sierpnia będziecie mogli poprosić serwis o taką karafkę do posiłku totalnie za friko. A za friko w Maxie zaraz zagra Enrique Iglesias z Subemela Radio. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.on.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z radą dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowid. Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease & Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
18: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
19: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: I po reklamie.
21: Najlepiej zmiksowana playlista.
22: Say no more.
21: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

wiem, że to już dziadek, nawet dwukrotny, ale fajnie by było, jakby jeszcze kiedyś coś nowego wydał. Eminem Houdini w RMF Max. Dzień dziadka, dzień babci, dzień mamy za nami, ale jeszcze dzień ojca przed, więc przypominam, że 23 czerwca świętują tatusie. Po raz pierwszy na przykład będzie go świętował nasz astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. Dokładnie 25 maja wraz z żoną Aleksandrą przywitali na świecie swojego synka. Choć tą informacją podzielili się dopiero na początku tego tygodnia. No to przesyłamy gratulacje szczęśliwym rodzicom i życzymy powodzenia. Dopiero teraz będą mieć w domu prawdziwy kosmos.

0: niczym kiełbaska do grilla. Przyciągamy was do głośnika dobrym bitem. To ekipa Bounce'a, ich Magnetic w RMF Max. A jak tam warunki do jego rozpalania, sprawdzimy już za moment w najświeższej prognozie pogody. A potem zagrają nam Rihanna i Calvin Harris ze swoim We Found Love. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie, to jest cały czas Weekend XXL w RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factory Outlet Annopol i Ursus w Warszawie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mamo, one latają wszędzie!
10: I mogą usiąść nawet na tobie.
11: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
14: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
15: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
16: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
17: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
18: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
19: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
20: RTV Euro AGD.
21: Jak okazje?
20: To w euro!
21: Emocje rosną!
20: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: piątek przyniesie duże i całkowite zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na wschodzie i północnym zachodzie. Od Dolnego Śląska po Pomorze spodziewane są opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju przelotne opady. Po południu i wieczorem możliwe burze z gradem na wschodzie i zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie, do 26 na wschodzie i południowym wschodzie. Sobota już ze zdecydowanie lepszą aurą.
1: RMF Max. RMF Max Warszawa.

0: znacie doskonale i bardzo lubicie. The First Time, Damiano Dawid w RMF Max. A czy tak samo polubicie nowy numer od duetu MGK i Wiz Khalifa? Wydaje mi się, że jest na to spora szansa, tylko jeszcze musi się to dobrze osłuchać. No to jeśli chcecie sprawdzić, dajcie troszkę głośniej jeszcze przed 16 w Maxie. Girl Next Door, MGK i Wiz Khalifa teraz.
1: To jest nowość RMF Max.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1000

0: 499 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease and Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: A jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: Do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
12: I po reklamie.

0: 8 FM.
1: Słuchacie Flesza RMF Max. Monika Chrycko, zapraszam na skrót najnowszych informacji. Minęła 16. A takich informacji nigdy za dużo. Maja Chwalińska ma szansę stanąć jutro na najwyższym stopniu podium wielkoszlamowego turnieju French Open. Sugeruje to wielu paryskich komentatorów, którzy są wprost zachwyceni grą naszej tenisistki.
2: Wielu paryskich obserwatorów twierdzi, że po tym jak wiele znanych tenisistek odpadło z tegorocznych rozgrywek na kortach Rolanda Garrosa, francuski turniej nabrał znowu rumieńców właśnie dzięki Maji Chwalińskiej. Chwalińska budzi we mnie entuzjazm od momentu, kiedy zobaczyłem jeden z jej meczów na kortach Rolanda Garrosa, podkreśla komentator sportowy francuskiej publicznej sieci telewizyjnej France 2.
1: O czym z Paryża informował Marek Gładysz. Wracamy do kraju, a dokładnie do Krakowa, gdzie jutro zamknięte zostanie skrzyżowanie pod Bagatelą. Rusza jego przebudowa. Jak więc pojadą autobusy?
3: 502 będzie kursować z Alei Przyjaźni do Basztowej po swojej stałej trasie. 152 linia ta rozpocznie swój kurs w dworcu w Czyżynach, pojedzie do Basztowej, następnie Krowoderska, Aleja Słowackiego, Aleja Mickiewicza, Fosza do cmentarza Olszanice.
1: Wyjaśnił Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. I krótka informacja z dróg. Na krajowej S6 między węzłem Bielica a węzłem Koszalin Północ osobówka uderzyła w bariery w pasie rozdziału. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Z kolei na drodze krajowej numer 46 w Lisowie w województwie śląskim zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba została ranna. Na odcinku Kochanowice-Herby wprowadzono ruch wahadłowy.
0: To jest RMF Max.
1: A na koniec jeszcze krótko o tym, co będzie się działo w weekend. Już jutro w amfiteatrze przy ulicy PCK w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się Tomaszowska Noc Młodych DJ-ów. Start o 18:00, dodatkowo food trucki, a wstęp darmowy. Dzień później, w niedzielę, możecie wpaść do Parku Etnograficznego w Tokarni, gdzie odbędzie się 21. Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny. Meteorolodzy prognozują na resztę dnia sporo chmur i przelotne opady w całym kraju. Najchłodniej w Poznaniu około 16 stopni, w centrum i na południu od 22 do 24 kresek, a najcieplej w Bydgoszczy nawet 25 stopni. Na wschodzie i północy więcej deszczu, miejscami też mocniej powieje, ale jak obiecują synoptycy, jutro czekają nas rozpogodzenia w całym kraju. Lokalnie tylko przelotny deszcz na południowym wschodzie, a na termometrach maksymalnie 25 kresek.
4: Już po 16 w RMF Max, pierwszy piątek czerwca nabiera tempa, a teraz dodatkowo rozkręcać będą go Kygo, Khalid i Griffin. Piotrek Świderski, witajcie ponownie.

0: Modelki trzymają poziom i kolejny rok z rzędu serwują nam mega letniaczka na zbliżające się wakacje. Lubię cię jak lato w RMF Max. No może to nie będzie taki hit jak Chyba, że z tobą, ale w naszej Hot Bands liście już można zauważyć, że ten numer robi naprawdę spore zamieszanie. rmfmax.pl, tam możecie na nie głosować i już jutro po 17 posłuchać, na którym miejscu z 30 waszych ulubionych hitów na Maxa wylądowały. Zapraszam serdecznie w imieniu Przemka Grabowskiego. A już za moment wylądujemy w roku 2012, kiedy rządziło Beauty and the Beat od Nicki Minaj i Justina Biebera. Zostańcie koniecznie z Maxem.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV

0: i na euro.com.pl.
1: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
9: Buł w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

Mam tylko nadzieję, że u was nie jest tak mrocznie jak w tym numerze. Metzner, Gotham przed momentem w RMF Max. Kolejna prognoza pogody już niebawem, a teraz chciałbym was zaprosić do Malborka na kolejną odsłonę Lata na Maxa. Będziemy tam dokładnie za tydzień, w sobotę 13 czerwca na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej, a wraz z nami między innymi zespół Wilki i Mortal. Będą maxowe gadżety, będzie nasza ekipa i na zakończenie specjalny DJ set pełen hitów na Maxa. Tak więc jeśli jesteście z okolicy Malborka, albo samego Malborka, albo akurat będziecie przejazdem w tamtych rejonach, to wbijajcie śmiało. Szczegóły i pełny harmonogram całej trasy Lato na Maxa znajdziecie na naszej stronie rmfmax.pl. A tymczasem gramy piątkowo dalej, za chwilę w Maxie nowość od Topika i Becky G, Sorry Papi, a teraz Yearbox i Graceland.

0: Dużo dobrej nowej muzy na pewno przyniosą wakacje 2026, a to jeden z numerów, który może podczas nich solidnie namieszać. Sorry Papi, Topic i Becky G w RMF Max. Być może też pojawią się u was jakieś wakacyjne miłostki. Gdybyście chcieli może najpierw o nich posłuchać, to tutaj poleca się podcast Bratnie Dusze. Związki, serduszka i inne katastrofy. Ostatnio gościnią była znana z ekipy Murcix, a już dzisiaj po 20 premiera nowego odcinka z Marcelą Margaritą. Zapraszają Agata Świderska i Ada Krysian. Jak coś, ten nowy odcinek i wszystkie poprzednie znajdziecie na naszym maksowym YouTubie.
1: Reklama.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease and Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
14: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Meteorolodzy prognozują na resztę dnia sporo chmur i przelotne opady w całym kraju. Najchłodniej w Poznaniu około 16 stopni, w centrum i na południu od 22 do 24 kresek, a najcieplej w Bydgoszczy nawet 25 stopni. Na wschodzie i północy więcej deszczu, miejscami też mocniej powieje, ale jak obiecują synoptycy, jutro czekają nas rozpogodzenia w całym kraju. Lokalnie tylko przelotny deszcz na południowym wschodzie, a na termometrach maksymalnie 25 kresek.
1: Hit na maksa! RMF Max Warszawa.

Ten numer ma już swoje lata i słyszałem go już chyba z milion razy, to naprawdę za każdym razem mam ciary. Don't You Worry Child, Swedish House Mafia i John Martin przed momentem w RMF Max. Za chwilę już 17 na zegarach, kolejny flash i pogoda o pełnej jak zwykle. A teraz jeszcze White, Vivi Simon i Palar, California Love leci wasze głośniki.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carbdor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz?
7: No tak.
6: A teraz jedziemy do Faktory.
7: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
8: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
9: Ptaszki ćwierkają, że dom na osiedlu Zielone Mysiadło możesz kupić w ofercie limitowanej 10 na 90. 10% dziś, reszta po zakończeniu budowy. Wolisz bliźniak, szeregówkę czy wolnostojący? Osiedle na granicy z Ursynowem, świetne połączenie z Warszawą i pełna infrastruktura. Sprawdź na zielonemysiadło.pl.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją,

0: Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca. I po reklamie.
8: Jest RMF Max.
9: Hit na maksa.
8: Warszawa 95 i 8 FM.
10: Co nowego na świecie i w kraju, o tym już teraz w RMF Max. Monika Chrycko, zapraszam na Flash. Minęła 17. Polskie siatkarki z kompletem zwycięstw po 3 meczach turnieju Ligi Narodów w chińskim Nankinie. Biało-czerwone pokonały 3-2 reprezentację Serbii. Końcówka meczu była niezwykle zacięta i emocjonująca.
11: Najskuteczniejsza na parkiecie była dziś Julia Szczurowska, która zdobyła ponad 30 punktów dla naszej drużyny. Polki mają na koncie komplet zwycięstw. Jutro dzień przerwy w turnieju dla naszej kadry, a w niedzielę mecz z gospodyniami Chinkami.
10: To był Wojciech Marczyk. Jeśli nie macie planów na lato, to może wakacje z wojskiem. Rusza trzecia edycja programu. To 27-dniowe szkolenie w skoszarowanej formie, za które dostaniecie kasę.
12: Za udział w tym 27-dniowym szkoleniu płacimy niemalże 6 000 zł brutto.
10: Mówił kapitan Mateusz Budynek, szef sekcji promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze. Teraz Mokotów, gdzie otwiera się właśnie sezon kąpielowy. Już od najbliższej niedzieli mieszkańcy stolicy będą mogli wypoczywać nad jeziorkiem Czerniakowskim. To wszystko na strzeżonym kąpielisku przy ulicy Jeziornej.
13: Chcemy, aby mieszkańcy mogli korzystać z jego uroku w sposób aktywny, komfortowy, ale przede wszystkim także bezpieczny.
10: Tyle Tomasz Keller z Mokotowskiego Ratusza. I jeszcze krótko o niepokojących wieściach z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. NASA poleciła astronautom przebywającym na ISS, by schronili się w swoim statku kosmicznym i przygotowali do ewentualnej ewakuacji w związku z pogarszającymi się wyciekami powietrza w rosyjskim segmencie stacji.
8: To jest RMF Max.
10: Ekipa Festiwal już jutro w Tauron Arenie Kraków. Na jednej scenie spotkają się m.in. Gen Z, Ekipa, Baza, Crazy Oliwka, Frisy, Trzech Króli, Szpont, Postman i Kostek. Wybierać będzie trudno, bo także jutro w Przytkowicach kolejna Strefa 57. Tam na scenie Probleme, PZ, Kęgę, Grupson, Paluch oraz Louis Villain. Końcówka dnia minie nam wszystkim pod znakiem przelotnych opadów, które miejscami mogą być bardzo intensywne, szczególnie na północy. Najchłodniej w Poznaniu, gdzie termometry pokażą około 16 kresek, w centrum i na południu od 22 do 24, najcieplej w Bydgoszczy, tam 25 kresek. Chwilami wiatr powieje trochę mocniej, ciśnienie do końca dnia ma się utrzymać w normie. Na północy mokro, na południu możliwe będą w końcu przejaśnienia.
9: Hity na maksa.
14: I cyk, już po 17 w RMF Max. No pewnie już niektórzy z was zaczynają przebierać nogami przed piątkowymi baletami. U nas macie zapewnioną dobrą muzyczną rozgrzewkę. RMF Max. Zaczniemy energicznie. New Religion, Bieber, Exile, Faithless, a za chwilę Pitbull i John Martin, Fireball. Piotrek Świderski, jestem z wami jeszcze przez godzinkę.

0: Ale muszę, bo się uduszę, muszę wam powiedzieć, szczególnie tyczy się to panów, którzy po cichu podkochiwali się w Dua Lipie, mieli na niej tak zwanego crusha. No panowie, muszę was zmartwić, bo od prawie tygodnia Dua jest żoną aktora Caluma Turnera. No i co? Trochę lipa, ale pamiętajcie, że przecież tego kwiatu jest pół światu. Za chwilę wjeżdżają kolejne świetne hity na maksa. Tame Impala i Jenny Dracula już czeka w blokach startowych. Zostańcie koniecznie z nami. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: It's the weekend!
3: Naprawdę świetnie jest powiedzieć, że nad

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
5: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Pół w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

plaża, zachód słońca i ten bicior w tle. Widzicie to? Czujecie to? Tak brzmi w RMF Max Talk to You od holenderskiego duetu Another. No to lecimy dalej, bez zamuły. W końcu w piątek o tej godzinie najważniejsza jest muza. Teraz Olivia Rodrigo ze swoim nowym singlem Drop Dead w Maxie. Tylko dodam, że 12 czerwca po 3 latach ciszy dostaniemy od niej nowy album.

0: Specjalista od dobrych disco house'ów, czyli Kungs i jego Galaxy za nami w RMF Max. Za chwilę zagram wam kolejnego piątkowego bangera. Będzie Dainoro, będzie Gigi D'Agostino, już ci panowie w gotowości. Ale wcześniej jeszcze sprawdzimy, jak tam prezentuje się sytuacja pogodowa w kraju. Bądźcie koniecznie blisko. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes, less stress.
14: Ptaszki ćwierkają, że dom na osiedlu Zielone Mysiadło możesz kupić w ofercie limitowanej 10 na 90. 10% dziś, reszta po zakończeniu budowy. Wolisz bliźniak, szeregówkę czy wolnostojący? Osiedle na granicy z Ursynowem. Świetne połączenie z Warszawą i pełna infrastruktura. Sprawdź na zielonemysiadło.pl.
15: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
16: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
17: Na rodzinną przygodę pośród białych lwów i tygrysów zaprasza Zoo Borysew koło Łodzi. Zooborysew.pl.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
20: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
21: I po reklamie.
22: Końcówka dnia minie nam wszystkim pod znakiem przelotnych opadów, które miejscami mogą być bardzo intensywne, szczególnie na północy. Najchłodniej w Poznaniu, gdzie termometry pokażą około 16 kresek, w centrum i na południu od 22 do 24, najcieplej w Bydgoszczy, tam 25 kresek. Chwilami wiatr powieje trochę mocniej, ciśnienie do końca dnia ma się utrzymać w normie. Na północy mokro, na południu możliwe będą w końcu przejaśnienia.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Turbo doładowanie na piątek wieczór. Apate, Rozej, Bruno Mars w RMF Max. Ja tym numerem powoli żegnam się z wami i już za stery wpuszczam Grabę, który spędzi z wami kolejne 4 godziny weekendu XXL. Piotrek Świderski, wielkie dzięki za dziś. Trzymajcie się i do następnego. Do usłyszenia. Pięknej reszty długiego weekendu wam życzę. Pa, pa, cześć. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease & Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
5: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
6: No tak.
5: A teraz idziemy do Faktory.
6: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
7: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.

0: bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neomed.
1: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Końcówka dnia minie nam wszystkim pod znakiem przelotnych opadów, które miejscami mogą być bardzo intensywne, szczególnie na północy. Najchłodniej w Poznaniu, gdzie termometry pokażą około 16 kresek, w centrum i na południu od 22 do 24, najcieplej w Bydgoszczy, tam 25 kresek. Chwilami wiatr powieje trochę mocniej, ciśnienie do końca dnia ma się utrzymać w normie. Na północy mokro, na południu możliwe będą w końcu przejaśnienia.
9: Cześć, jak się macie, co robicie? Witam Was w środku czerwcówki. Przemek Grabowski w RMF Max, piątkowo-weekendowo. Jeżeli pozwolicie, to dzisiaj zajmiemy się także mundialem, bo przecież, dziewczyny, to już w przyszłym tygodniu. Szykujcie się, bo może nas trochę nie być. Do tego mnóstwo hitów i nowości już na wakacje, a na starcie męskie granie orkiestra.

0: dobry numer na piątkową rozgrzewkę, na takie, wiecie, pre-party. No, o tej porze już można zaczynać swoje party na maksa oczywiście. Nasza nowość jest z Brazylii, duet braci Dub Dogs, How Does It Feel? Ciało się samo rusza, prawda? Zostańcie z RMF Max, bo będzie dużo dobrego bitu, będą dobre house'y, na przykład Route 94, ale będzie też nowość z Polski na Mundial. Może Polaków tam nie będzie, ale Trips zrobił coś na piłkarskie Mistrzostwa Świata i zagram wam ten kawałek już za kilka minut.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factor Outlet Annopol i Ursus w Warszawie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.

0: cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.

0: Mąż brzmi doskonale. My Love od projektu Route 94, a za chwilę nasza piosenka z Polski na Mundial, bo może polskich piłkarzy tam nie będzie, ale na pewno będziemy się ekscytować. To już w przyszłym tygodniu 48 drużyn, 3 kraje, 104 mecze i miliony kibiców. Tegoroczny Mundial zapowiada się na największe piłkarskie widowisko, jakie kiedykolwiek oglądał świat. No i nasz DJ Trips z Polski nie mógł tego przeoczyć. On to produkuje, Mikolas nawija tutaj na mikrofonie. Hard to be Humble to numer, który polecam wam na tegoroczne mistrzostwa. Rozpędzają się chłopaki, no to gramy!
1: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

0: Chciałem Ciebie więcej, to nasza nowość. Śpiewa Roxy, jest tutaj także White 2115, nie wiem czy Roxy, ale White na pewno będzie oglądać tegoroczny mundial, który będzie największym w historii, bo po raz pierwszy zagra aż 48, a nie jak zazwyczaj 32 reprezentacje. No chcielibyśmy śpiewać Polska gola, ale nie tym razem. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem na środek czerwcówki, pojawi się Rihanna, no i także David Guetta, który remiksuje hit Your Milky, czeka nowa wersja Just The Way You Are.
1: Reklama.
2: Bo w media ekspert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
3: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
6: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
7: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
10: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne, a książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 9 czerwca. Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 29.
11: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Badaj. Zostań.
15: Hello.
14: RMF Max. Warszawa 9.

księżniczka latino i reggaetonów też tak trochę, przecież Karol G w RMF Max w trakcie czerwcówki. Zatrzymajcie się na chwilę teraz, okej, cokolwiek robicie, gdziekolwiek jesteście, bo zagram wam mega nowość. Mistrz house'ów, no to nie książę, nawet król house'ów, czyli Bob Sinclair z Francji, wraca odświeżając swój klasyk, no i miksując tutaj, dorzucając jeszcze trochę sampli nawet lat 80., a śpiewa dla niego Kajza. Do tego tańczę w RMF Max. Bob Sinclair, polecam wam na Lato Maxa, nasza nowość. I can't

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
0: Oszczędzam.
2: O, a ile?
0: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie.

0: przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na Max.

No, piękna to Nicki Minaj. Nie, on też piękny. Przemek Grybowski, witajcie po 19 w środku czerwcówki. Dzisiaj trochę o mundialu, bo to przecież już w przyszłym tygodniu. Turniej odbędzie się jednocześnie w trzech krajach, nie tylko w Stanach, ale także w Kanadzie i w Meksyku. I to będzie pierwszy taki przypadek w historii Mistrzostw Świata. Ciekawe, czy Taylor Swift też będzie kibicować? Myślę, że tak. Może nawet pojawi się na którymś ze stadionów. Macie ją teraz w RMF Max. Taylor Swift, The

0: Co zrobił Alesso, dla którego tutaj zaśpiewała Sasha? Ja myślę, że mogłaby się pokazać także na mundialu. Wiadomo, że na ceremonii otwarcia zaśpiewa Katy Perry. Shakira nagrała też swoją piosenkę, a kibice zobaczą rekordowe 104 mecze zamiast dotychczasowych 64. No będzie dużo emocji. Za chwilę też, bo wraca odświeżony klubowy klasyk Faithless plus Bibi Rexa, już czeka New Religion. Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś beze mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość.

0: kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: I po reklamie.

roku to Wiktor Waligura w RMF Max, a jak będziemy wkraczać oficjalnie już w lato, no to oczywiście z piłką nożną, bo w przyszłym tygodniu startuje mundial, dzisiaj trochę o mundialu. Dziewczyny narzekają, bo mundial potrwa aż 39 dni, ja wiem, że to długo dla niektórych. Najdłużej w ogóle w historii turnieju, ale fani piłki nożnej to na pewno się cieszą, a finał przewidziano na 19 lipca. Świat będzie podziwiać. Myślę, że nasz kolejny DJ też to Eben i jego wielki hicior weekendowo na czerwcówkę w RMF Max, jego Heads.

0: One Last Time, tak słodko, tak miło zaśpiewała dla nas Ariana Grande, a za chwilę Kygo, który też jest aktywnym sportowcem, może nie należy do żadnej drużyny, ale jak tylko ma wolne, to jest na siłowni, ale również na boisku. Gra też w piłkę nożną i na pewno będzie śledzić wydarzenia na mundialu. A Meksyk przejdzie oficjalnie do historii jako pierwszy kraj organizujący mecze Mistrzostw Świata po raz trzeci. Wszystko w przyszłym tygodniu, a Kygo, też fan piłki nożnej, za chwilę w numerze Save My Love.
1: Reklama. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
9: W Brico Marche zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Tu jest RMF Max.
13: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
14: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
15: Hit na maxa.
16: RMF Max. Warszawa 95,8 FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ja wiem, że pogoda dzisiaj w wielu miejscach w Polsce to tak w kratkę zrobiło się pochmurno, pada deszcz, wilgotno, ale w sobotę wiele przejaśnień i będziemy mogli łapać słońce. No to teraz będziemy łapać słońce w naszej kolejnej klubowej nowości, bo wraca Fischer. To kawałek, który czeka też na wasze głosy na liście Hot Bands weekendowo pod rmfmax.pl. Fischer, DJ z Australii, dla którego w tym numerze śpiewa Tones and I. Do tego tańczymy w RMF Max. Nasza nowość Fejwa.
1: He said, tell me a story.

0: Pięknie poleciał to Alex Lemirage, a ja polecam wam jego jeszcze bardziej trendowe produkcje. Tutaj w numerze Forever and the Day dla fanów gatunku, dla polskiej Trends Family już za kilka minut. Armin van Buuren i jego wielki klasyk This is what it feels like, bo przecież w tym miesiącu Armin wraca do Polski, ale za chwilę też nowość, która rządzi ostatnio prawie na szczycie listy Hot Bands, to dziewczyny, czyli Pink Panthers i Zara Larsson czekają w numerze Stateside. RMF
1: Max. Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, najlepszy dzień.

0: Wędrówka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: I po reklamie.

never, nigdy nie mów nigdy. To Drencil z Portugalii. Jako facet na pewno też będzie podziwiał Mundial. Startujemy w przyszłym tygodniu. Dzisiaj trochę o Mundialu w RMF Max. Do fazy pucharowej awansują nie tylko dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, jak zazwyczaj, ale także 8 najlepszych zespołów z trzecich miejsc. Czyli gdybyśmy tam byli, to może byśmy się tak załapali. Myślę, że to byłoby możliwe. No co by było, gdyby babcia miała wąsy, nie będziemy śpiewać Polska Gola. No to dla kogo będziemy śpiewać? Nie wiem, dajcie znać. Męskie granie orkiestra teraz. Wkrótce koncerty. Macie ich w RMF Max. Nareszcie.

0: dni to Bledka i jej słoneczne hicior ostatnich tygodni w RMF Max. No i mamy jeszcze dwa dni przedłużonego weekendu. Sobota, niedziela. No kto ma przedłużony, to ma przedłużony. A ci, którzy nie mieli, no to w końcu zaczynają. Na świętowanie za chwilę Andy Dust z Okaria. Będzie też fajna nowość, jaką przynosi nam już na wakacje Robin Schulz. Musicie to usłyszeć. Better Times.
1: Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
2: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
3: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Na rodzinną przygodę pośród białych lwów i tygrysów zaprasza Zoo Borysew koło Łodzi. Zooborysew.pl.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy

0: gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
3: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

wystąpi rekordowa liczba piłkarzy. Będzie ich ponad 1200, zawodników i każdy musi dobrze zjeść. Robin Schulz też lubi dobrze zjeść. Mam dla was obiecaną słoneczną nowość. Robin Schulz to numer

0: to mamy dwa zespoły Akcent. Nasz polski Akcent, wiadomo, i ten zagraniczny Akcent. Przed chwilą zremiksowana wersja Kylie, Give Me One More Chance for Romance. Nie wiem, może kibice w trakcie mundialu będą tańczyć także do takiej nuty. Mundial odwiedzi aż 16 miast gospodarzy w Ameryce Północnej, a Kanada będzie gospodarzem mundialu po raz pierwszy w historii. I tam już wszyscy przeżywają, nie mogą się doczekać. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę coś dobrego od Gipsa.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Łapówka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.
3: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

W remiksie Imolbeka, Belly Dance, piątkowo imprezowo w RMF Max. Szykujemy się powoli już na przyszły tydzień, co będzie w przyszłym tygodniu. No przecież wiadomo, startuje mundial, a wśród debiutantów znalazły się reprezentacje na przykład Jordanii, Uzbekistanu czy Republiki Zielonego Przylądka. Republika Zielonego Przylądka jest, Polski nie ma, ale może następnym razem, no to na smutki. Justin Bieber wieczorowo w RMF Max i Nicki Minaj oczywiście.

0: I jeszcze jedna nowość piątkowa ode mnie. To świeży beat od DJ-a Alefarben, jego Body Talk. Sprawdzajcie, co się dzieje na liście Hot Bands, bo w poczekalni mam dla was mnóstwo nowości już na wakacje. Głosujecie na rmfmax.pl. I słuchajcie, jutro jeszcze w środku czerwcówki od 17 oficjalna 30 całego tygodnia. Zapraszam was gdziekolwiek będziecie. Sobota 17 po 22 też nie zabraknie dobrego bitu na weekend na Maxa z RMF Max. Trzymajcie się, Przemek Grabowski, cześć.
1: Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
4: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: No

0: najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: sama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Rozum i serce.
4: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
5: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
6: I po reklamie.
7: Muzyka zawsze po pierwsze.
8: Tu się czuję hity.
7: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Reklama.
1: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Rozumij serce.
5: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
2: I po reklamie.
6: Od świtu do świtu. Od

ciszę niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: jest nowość w RMF Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.